Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie.

RMF Max. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw.
11: A jak nie trafisz?
12: Dla ciebie 500 zł.
13: Dziękuję w takim razie.
10: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS od treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
15: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Please just rewind, let me show you to the max.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko ma

swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem.
15: To ma potencjał.
12: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super! Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: O rany, widzę! Ojejku! No ludzie kochani! Dzień świetny widzę w tym tygodniu!
2: Ja nie widzę.
1: Ja widzę!
3: Widzicie? Dzień świetny w niedzielę od 9 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
7: Hej, zwrotomocni!
8: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
9: Nie trzeba nas myć!
10: Ale etykieta musi być.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: I po reklamie.
18: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
19: W RMF Max. Hit za hitem.
18: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jaka matka taki synek, szlakby to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
5: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
4: Są. Dla każdego.
5: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
4: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
5: Szczegóły na scp-slas.pl.
4: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną lodżią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10,90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl. I po reklamie.

naprawdę dobrze zacząć niedzielny poranek z Bledką w RMF Max. Już po 9 na zegar. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry, to jest program Niedziela, dzień świetny. Tutaj chillujemy, tutaj odpoczywamy i tutaj gramy najlepsze hity na maksa. Dajcie głośniej i zostańcie do 13.

0: To jest bardzo dobry vibe na niedzielę. Tu Chains i Wiz Khalifa w RMF Max. Dzisiaj kolejny dzień mundialu. Pozdrowienia dla tych, co oglądali o 3 w nocy Haiti, Szkocja i o 6 rano Australia, Turcja. Wieczorem przed nami dwa kolejne spotkania. Niemcy zagrają z Curaçao o 19, a Holandia z Japonią o 22. A o samym mundialu na pewno dzisiaj będzie sporo w programie Niedziela Dzień Świetny. Zostańcie koniecznie. Za chwilę męskie granie w Maxie. RMF
1: Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu.
7: Najlepszy program do słuchania w pracy.
4: W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
11: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Hej, zwrot mocni!
14: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
15: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
16: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
15: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
18: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
19: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
18: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
19: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
18: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
20: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
21: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
20: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w Twoim wieku?
21: Są. Dla każdego.
20: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
21: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
20: Szczegóły na scp-slask.pl.
21: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
22: Hit na maksa.
4: Śląsk 88.1 FM.

Naprawdę kozacko, odświeżyli ten Blue Mondayowy motyw. To Dub Dogs, Fizo i Zark w RMF Max. Tutaj program Niedziela, Dzień Świetny, w którym mówiłem wam chwilę temu, że będziemy sporo mówić o Mundialu i ogólnie o tym, co tam ciekawego w świecie piłki nożnej się obecnie dzieje. To może zanim jeszcze przeniesiemy się za ocean, rzućmy okiem na nasze krajowe podwórko, bo Ekstraklasa w czwartek, w dniu otwarcia Mundialu, opublikowała właśnie zestaw par sezonu 26-27. Z takich ciekawszych par w pierwszej kolejce to na przykład wracająca po 4 latach do elity Wisła Kraków u siebie zagra z GKS-em Katowice. Legia Warszawa w Szczecinie zmierzy się z Pogonią, a aktualny mistrz kraju Lech Poznań będzie u siebie gościć Krakowie. No i jeszcze Wieczysta w derbach Herbów zagra z Radomiakiem. Jeśli nie wiecie, dlaczego kibice je tak nazwali, to sobie sprawdźcie w necie, jak te Herby wyglądają.

0: piątek w RMF Max. Fani męskiego grania już pewnie nie mogą się doczekać pierwszego przystanku tegorocznej trasy. Na początek właśnie Żywiec 26 i 27 czerwca. Później będzie Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa na wielki finał. No i na pewno o tym święcie polskiej muzy będziemy wam jeszcze na naszej antenie przypominać. A tymczasem Olivia Rodrigo za chwilę przypomni się z nowym singlem w Maxie.
1: Max. Reklama. Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
2: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
1: Są. Dla każdego.
2: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
1: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
2: Szczegóły na scp-slask.pl.
1: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
3: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
14: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
14: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
14: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
8: Śląsk 88.1 FM.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: legendarna insomnia powróciła i to w jakiej rewelacyjnej wersji. Bibi Rexha i Faithless, New Religion za nami w RMF Max. A my po godzinie 10 w programie Niedziela Dzień Świetny wracamy do grania najlepszych hitów na maksa. Andy Dusty Harris ze swoim Zokariem już w gotowości. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Reklama. Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
2: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Uj, ale to kręci, można się poczuć normalnie jak na jakiejś imprezie na plaży. Duet Anotary 54 Ultra po 10 w RMF Max.
1: Hity na Max.
0: Kolejna porcja hitów już załadowana. Będzie Cymsu, będzie Somber, będzie Alok i Khalid, a nawet odkurzymy sobie numer od Imani, Don't Be So Shy. Piotrek Świderski, witajcie ponownie.

0: Jakby nie było, to za sprawą właśnie tego remiksu Fila to Vikera za singiel i Money wypłynął na szerokie muzyczne wody. Don't be so shy w RMF Max. Ma 36 cm, waży trochę ponad 6 kg i jest warty około 130 tysięcy dolarów. O czym mowa? O pucharze świata FIFA, który jest wykonany z 18-karatowego złota i bije się o niego aktualnie 48 reprezentacji poza naszą. No ale może już za 4 lata, już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. No chyba, że wcześniej dostaniemy się jeszcze na Mistrzostwa Europy, to też jest szansa. Wiktor Waligura już za chwilę w Maxie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
10: szklana
9: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: To jest moment na wielkie outletowe zakupy. W Designer Outlet Sosnowiec trwa wyprzedaż z podwójnymi obniżkami cen. Rabaty do 70% i ponad 100 najlepszych marek do wyboru. Adidas, Nike, Toes, Kazar i wiele więcej. Za marki, które kochasz, teraz zapłacisz jeszcze mniej. Wpadnij na wyprzedaż do Designer Outlet Sosnowiec i upoluj letnie okazje w najlepszym stylu. Designer Outlet Sosnowiec. Orląt Lwowskich 138. Zapraszamy.
12: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem.
15: To ma potencjał.
12: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hopmans Ekstra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
18: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Balance. Zdrowit. I po reklamie.
1: Muzyka zawsze po pierwsze.
2: Tu się czuję hity.
1: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: jak wam się podoba takie połączenie? To Roxy White 2115 na antenie RMF Max. Jest ogień, co nie? A jeśli potrzebujecie, żeby o poranku ktoś was rozpalił ogień do działania, to odpalcie sobie Maxa w tygodniu po 5.30, bo właśnie wtedy startuje poranek Wstawaj, nie udawaj. Jutro Irek, Jakubek i Asia Meus będą na was czekać. Wpadnijcie do nich koniecznie. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: Energylandii. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
5: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hit na maksa.
12: Śląsk 88.1 FM.

0: spędzony w niedzielne przedpołudnie. Christian Marci i jego Fast Cars and Superstars w RMF Max. No to podtrzymamy to tempo teraz, słuchajcie, bo zagram wam nówkę sztukę od Fukaja i Liwki. Numer nosi tytuł Chcę Więcej i powstał w ramach projektu muzycznego Enklawa. Jeśli chcielibyście wy dowiedzieć się więcej na jego temat, to polecam najnowszy odcinek próby mikrofonu Kariny Nicińskiej z Fukajem i Liwką właśnie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Jak coś, znajdziecie go na YouTubie w wersji audio-wideo, na Spotify, na rmf.pl i wszystkich innych dobrych platformach streamingowych. A teraz już Fukaj, Liwka, Enklawa w numerze Chcę Więcej w Maxie.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Levitating i Dua Lipa w RMF Max. Dua Lipa, która pod koniec maja zmieniła status, słuchajcie. Została żoną brytyjskiego aktora Calluma Turnera. Najpierw był kameralny ślub w Londynie, a później trzydniowa impreza w Palermo. Taka była impreza, że aż zamknęli część miasta. No, działo się, co wam będę dużo mówił. I już za chwilę w RMF Max też się zadzieje, bo po 11 Nicki Minaj i Justin Bieber wjadą m.in. ze swoim Beauty and the Beat. Zostańcie z nami.
1: Reklama.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
14: I po reklamie.

0: kawałek prosto z nowej płyty Gipsa Nurt, Gips, Kukon i Jonatan. Ty masz w RMF Max już po godzinie 11. Siemanko.
1: Hity na maksa.
0: Piotrek Świderski, jestem cały czas na stanowisku i witam was po raz kolejny w programie Niedziela Dzień Świetny. To najświetniejszy ze wszystkich programów w Maxie i jeszcze do 13:00 to postaram się udowodnić. Zapraszam.

0: w Maxie bez Pitbulla? No nie ma szans, International Love za nami w RMF Max. No to czekamy z niecierpliwością, aż tą międzynarodową miłością podzieli się z nami na tegorocznych koncertach w Polsce. Pitbull już 23 lipca zagra na Narodowym w Warszawie, później 27 listopada odwiedzi Atlas Arenę w Łodzi i 3 grudnia tak przed Mikołajkami rozkręci gdańsko-osopocką Ergo Arenę. Bilety będą do wyrwania na naszej antenie, więc słuchajcie nas uważnie i koniecznie śledźcie nasze sociale, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się u nas w Maxie. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
13: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: I po reklamie.
12: Ten dzień dopala Max.
17: Ale ogie!
12: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

tego gościa jest naprawdę wyjątkowy. Eben z kawałkiem Hollow za nami w RMF Max. A wyjątkowe piłkarskie emocje nie tylko za oceanem w USA, Kanadzie i Meksyku. Również do nas piłka na najwyższym światowym poziomie niebawem przybędzie. I nie mam na myśli teraz naszej kochanej ekstraklasy. Słuchajcie, już 15 sierpnia we Wrocławiu Manchester United zmierzy się z AC Milanem w towarzyskim spotkaniu w ramach przygotowań do nowego sezonu. Z tego co pamiętam, chyba wczoraj ruszyła oficjalna sprzedaż biletów i w sumie nie zajrzałem, czy są jeszcze, czy się wszystko wyprzedało, ale jeśli chcecie zobaczyć swoich być może ulubieńców, swoje ulubione kluby, piłkarzy, to klikajcie szybciutko. Manchester United kontra AC Milan już 15 sierpnia we Wrocławiu.

0: co tu dużo mówić. Avicii, Waiting for Love w RMF Max.
1: A dla tych czekających nie na miłość, a na dzisiejszy popołudniowy różowy dywan, mam bardzo dobrą wiadomość. Dzisiaj już nasi specjaliści od showbizu w pełnym składzie, Karola Kowalska i Mateusz Marek po 16 przejmują stery w Maxie i opowiedzą wam o wszystkich najciekawszych plotkach, ploteczkach i plotuniach z całego tygodnia. Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
4: Nic nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
9: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
8: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
9: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
8: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
10: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
11: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
12: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
13: Hej, zwrotomocni!
14: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
15: szklana
14: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
16: Zrobią z nas nowe opakowania.
15: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
14: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
18: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
19: I po reklamie.

0: Jeszcze przed niedzielnym rosołem Apatę, Apatę, Rozej, Bruno Mars w RMF Max. No a jeśli ktoś już jest po pierwszym daniu, to na zdrówko. Za chwilę 12, tutaj cały czas program Niedziela, Dzień Świetny. Trio Bausa, później Tayo Cruz, będzie też Sony Fodera. Tak muzycznie rozpoczniemy niedzielne popołudnie w RMF Max. Mam nadzieję, że nawet nie myślicie się przełączać. RMF Max. Zostańcie, bo naprawdę dużo dobrego, przyjemnego grania jeszcze przed nami.
1: Reklama. Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary.

0: jak cena przenośnej parownicy do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
4: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną lodżią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
6: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być!
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Śląsk 88.1 FM.

0: dawna.
1: To... Nareszcie i męskie granie orkiestra po 12 w RMF Max. Chwilę temu wystartowaliśmy z niedzielnym popołudniem. Cały czas słuchacie programu Niedziela, Dzień Świetny. Piotrek Świderski po tej stronie. Jestem z wami jeszcze przez godzinę i zapraszam. Będzie fajnie, obiecuję. Sony Fodera i przyjaciele, Ray, Bob Sinclair i Kajsa, a także Lady Gaga to muzyczny zestaw na najbliższe kilka minut. Dajcie głośniej.

0: za niespełna 2 lata Lady Gaga będzie mogła świętować 20. jubileusz od premiery tego kawałka Poker Face w RMF Max. No nie dajemy wam zapomnieć o takich muzycznych perełkach, ale to chyba dobrze, co nie? A za moment w RMF Max, tak dla urozmaicenia, polecimy z czymś bardzo świeżym i bardzo dobrym. Utwór ma dosłownie 2 miechy i nosi tytuł Beautiful. Tytuł jak coś jest adekwatny do tego, co usłyszycie. Anima i Georgie już w gotowości na naszej playce.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Jak zakupy nie tylko na...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Śląsk 88 i 1 FM.
8: You make me feel alive again.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: wiecie, ale to obecnie najchętniej wyszukiwany utwór w naszym kraju. W takim razie, żebyście nie musieli szazamować, podaję tytuł. Uwaga! You Girl, Immile Angel i Ultranate Move Into The Sun w RMF Max. A więcej takich imprezowych bitów szukajcie wieczorami u Graby. Jutro kolejne notowanie Hot Bands Extra, punktualnie o 20. No a teraz możecie sobie kliknąć na rmfmax.pl do zakładki Hot Bands i zagłosować na któryś ze swoich ulubionych obecnie bangerów.
1: Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl. Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Śląsk 88.1 FM.

Kiedyś mieliśmy Jesteś szalona, teraz mamy Szalony szalony i Gordo w RMF Max. A czy w nowym sezonie w Realu Madryt też będzie Loco Loco? José Mourinho po raz drugi został trenerem królewskich i związał się z klubem ze stolicy Hiszpanii 3-letnim kontraktem. Czy da radę pogodzić napakowany gwiazdami zespół? To się okaże po Mistrzostwach Świata, które potrwają do niedzieli, 19 lipca. Wtedy ma zostać rozegrany wielki finał. Także jeszcze trochę, drogie panie, będziecie musiały wytrzymać, jeśli wasz mąż, partner, chłopak jest też zagorzałym kibicem piłki nożnej.

0: I żeby to bam, bam, biram, bam, bam, biram, bam trzymało się z wami do końca niedzieli. Odpoczywajcie. To by było na tyle ode mnie. Piotrek Świderski, program Niedziela. Dzień świetny w RMF Max. Za chwilę Natalia Kawałek i kolejne hity na Maxa dzisiaj. Zostańcie koniecznie. Cześć.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory.

0: A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

I oczywiście w weekendy też mam nadzieję, że nas nie opuszczacie. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, tu RMF Max. No i co tu dużo mówić, dużo dobrego grania przed nami. RMF Max. Justę, Jaxel i Jont dopiero

0: To Bruno Mars, chłopak od tego, żeby nas troszeczkę rozruszać w RMF Max. Locked Out of Heaven, numer, którego chyba nigdy nie zapomnimy, prędko z głów nie wyrzucimy. Taki jest plan. Plan na dzisiejsze popołudnie natomiast jest taki, żeby narzucić was trochę na mapę muzyczną, kinową, ale przy okazji też koncertową. Także zostańcie blisko, jeżeli chcecie być na bieżąco, jeżeli chcecie wiedzieć, jak zaplanować sobie lato. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Zapowiedź się na taki klimat o poranku.
3: Polska żyrafa zjada niemieckie siano.
4: ZOO w Warszawie ogłosiło przetarg na siano,
3: tak.
4: Faktycznie. Przetarg wygrał polski dostawca, ale siano jest zagraniczne. Z Włoch i przyjechało przez Niemcy.
3: Niemcy, szkoda. Szkoda, że ta trawa nie była z Holandii. Bo ostatnio jak taką holenderską trawę zjadł hipopotam, to dostał dodatkowe
5: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj! Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.
14: Rządzimy hitami od zawsze.
15: Tak się gra.
14: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

dobra, przyznajcie się, kto ten numer zapętla już od dłuższego czasu? No, myślę, że grupka może być całkiem spora. Olivia Rodrigo za nami w RMF Max. No i jesteśmy już po premierze, tej oficjalnej premierze nowej płyty Olivii. Dosłownie przedwczoraj, 12 czerwca, wydała swoją płytę You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. A więc piosenki o miłości, o złamanych serduszkach i o tym, że te serca złamane czasem, zanim się wydarzą, to już otoczenie może wiedzieć, że coś tam jest nie do końca halo. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to sprawdzajcie koniecznie, sporo fajnych hitów się tam pojawiło. No a my, no cóż, do Olivii na pewno jeszcze będziemy wracać, ale jej Drop Dead, no przyznajcie sami, to jest bardzo dobry kawałek. Olivia Rodrigo niestety Polski w planach nie ma na najbliższej trasie koncertowej, ale jak ładnie poprosimy, to może jeszcze się zastanowi, kto wie.

0: Ellie, I Follow Rivers, numer, który chyba znacie doskonale, ale pięknie się do niego wraca. Jeżeli chodzi o followowanie, o to komu warto dać follow, to tak tylko przypominam, warto followować RMF Max na Instagramie, na TikToku, na Facebooku, bo tam wam czasem rozdajemy bilety. No i właśnie, możecie zobaczyć, jak bawili się ci, którzy bilety od nas zgarnęli na ING Silesia Beach. Ten event, ten piękny festiwal już niestety za nami, ale byliśmy w Parku Śląskim w Chorzowie i moi drodzy, co tam się nie działo. Sprawdzajcie szczegóły na naszym Instagramie. Piękna relacja już tam na was czeka. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120.
13: Hej, zwrotomocni!
14: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
15: Nie trzeba nas myć!
16: Ale etykieta musi być!
14: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
18: To jest moment na wielkie outletowe zakupy. W Designer Outlet Sosnowiec trwa wyprzedaż z podwójnymi obniżkami cen. Rabaty do 70% i ponad 100 najlepszych marek do wyboru. Adidas, Nike, Toast, Kazar i wiele więcej. Za marki, które kochasz, teraz zapłacisz jeszcze mniej. Wpadnij na wyprzedaż do Designer Outlet Sosnowiec i upoluj letnie okazje w najlepszym stylu. Designer Outlet Sosnowiec. Orląt Lwowskich 138. Zapraszamy.
19: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
20: I po reklamie.
21: Tu się łapie flow.
22: Made my day.
21: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Nie wiem, czy też tak macie, ale mnie ten numer chyba prędko się nie znudzi. Macklemore i Ryan Lewis to za nami w RMF Max, a przed nami kilka gorących hitów. Będzie Ina i Hot i będzie też Bledka i Dwa Dni. To wszystko już po 14. RMF Max.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo, Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 300, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego.

0: najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
1: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
2: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
0: Najlepiej zmiksowana playlista.
6: Say no more.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Jest numer idealny na niedzielę, obiecana bletka i dwa dni już niestety za nami w RMF Max. Hity na maksa. Ale z hitami na maksa my się nie zatrzymujemy. Sporo bęgerów dla was tutaj jeszcze mam. Do 16 obiecuję, nudzić się muzycznie nie będziemy. Męskie granie orkiestra jeszcze w tej godzinie się pojawi. A już teraz chłopak, który oczaruje nas od paru dobrych miesięcy. Chociaż nie, przepraszam, już lat, pierwszy duży hit 2024, ale teraz coś świeższego, Fever Dream i Alex Warren oczywiście.

0: Katy Perry w RMF Max i Katy Perry oczywiście na mundialu. Wczoraj wystąpiła na trzeciej, ostatniej ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jeżeli nie widzieliście tego występu, co jest zrozumiałe, bo był w samym środku nocy, to oczywiście w internecie nic nie ginie, wszystko możecie sobie obejrzeć. Moi drodzy, to jest opcja, żeby ponadrabiać, bo te występy artystyczne, wiadomo, krótko i na temat, nie tyle co mecz piłki nożnej, te 90 minut, przerwa, ewentualnie jakieś karne, dajcie ludzie spokój, dużo więcej oglądania wtedy jest. No i zarwanie takiej nocki jest dużo bardziej bolesne. Ale właśnie, my nocek nie zarywamy póki co, my was szykujemy na jeden z najistotniejszych festiwali w naszym kraju. Męskie granie oczywiście, Męskie granie orkiestra, to tegoroczne już za moment na naszej antenie. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
7: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska.

0: sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
3: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
2: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
3: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
2: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
4: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
5: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny. Albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
6: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Tu jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Śląsk 88.1 FM.

0: W ostatnim czasie to przy Dawidzie można było poczuć szczęście. Chłopak jest w trasie, wiecie to na pewno, widzieliście na pewno masę nagrań, a może i sami byliście na obrotowy turze. No bo tak, Chorzów zaliczony, Poznań wczoraj też świeżutko zaliczony, a przed nami jeszcze Gdańsk, no i Warszawa oczywiście. Także kto wie, może komuś z was jeszcze się uda zgarnąć gdzieś bilety, jeszcze może od kogoś odkupić, bo coś tam, jakieś ogłoszenia w internecie się pojawiają, a Dawida podsiadło zobaczyć na żywo. Ach, zdecydowanie warto. Za chwilę u nas na antenie z kolei chłopak, który też jest aktualnie w trasie koncertowej. Chwilowo mieszka w Wielkiej Brytanii i w Londynie na stadionie Wembley. Kilka, a nawet i kilkanaście jego koncertów można zaliczyć. Za nami już bodajże dwa koncerty Harry'ego Stylesa, ale jeszcze wiele, wiele przed nami. No i właśnie, Harry Styles na antenie RMF Max również za parę chwil. Tak pod dobre, niedzielne popołudnie.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
8: Wiemy, co jest ekstra.
9: Do tego się słucha.
10: To jest hitem.
11: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
8: Śląsk 88.1 FM.

Skukon i Jonathan, numer, który w tym roku wleciał tak pięknie i takie wakacje nam robi. Ty masz w RMF Max niedzielną, popołudniową, mam nadzieję, że dosyć spokojną porą, bo niespokojnie to było wczoraj. Kto z nami był w Malborku, ten wie doskonale, że się działo. Trasa nasza letnia, wakacyjna, Lato na Maxa, czyli darmowe koncerty dla was, trwa w najlepsze. Kolejnym razem spotykamy się w Wadowicach 26 czerwca i tam skład będzie piękny, będzie Mortal, będzie Grzegorz Chyży, no i Ola Bieniasz, nasza DJ-ka, będzie robiła konkretny set, a więc Wadowice, plaża, już teraz zapiszcie sobie to w kalendarzach, no i za 2 tygodnie widzimy się właśnie tam. RMF Max. A teraz w ramach niedzielnych, popołudniowych przyjemności Tame Impala, Jenny i oczywiście kawałek Dracula. Dajcie głośniej.

0: Wszystkie satelity na niebie i ziemi mówią, że zbliżamy się do godziny 15, ale to wcale nie oznacza, że cokolwiek u nas zwalnia tempo. Nie, kochani, dużo dobrego brzmienia, bangery już się szykują, Milky, Just the Way You Are, to za parę chwil na naszej antenie. Zostańcie blisko.
1: Max. Reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Hej, zwrotomocni!
11: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
13: Zrobią z nas nowe opakowania.
12: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
15: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznaj

0: Krystyna
1: po przebenie można się było troszeczkę odprężyć. Od tego jest niedzielne popołudnie, żeby się poodprężać, ale też od tego na przykład, żeby zobaczyć coś fajnego. I od tego jest 15 w niedzielę w RMF Max. Podpowiem, co kinowo i serialowo się dzieje na świecie. RMF Max. Natalia Kawałek, dzień dobry. Zapraszam do 16, a to PZ już teraz dla Was.

0: Niby tempo jest zachowane, ale jest w tym numerze coś mega, mega odprężającego. Jest to idealny beat na niedzielne popołudnie. Forever and a Day w RMF Max. Takie bangery podrzucamy popołudniową porą, ale obiecałam, że podrzucę wam, co oglądać w kinach. No i moi drodzy, po pierwsze chciałabym zauważyć, że do kin powróciło Milczenie owiec. Tak jest. Legenda, absolutny filmowy klasyk. Film, który jeżeli go jakimś cudem nie widzieliście, to teraz macie to szczęście, że możecie go zobaczyć w kinie na wielkim ekranie. Wznowienie po wielu, wielu latach, dokładnie 35. No to myślę, moi drodzy, że najwyższa pora, żeby ten klasyczek sobie nadrobić. Z nowości doskonałe kino, słuchajcie, Kumotry, i to jest film, który was złapie, zatrzewia i będzie trzymał już do samego końca, bo to jest historia o tym, jak w rumuńskich Karpatach dwie przyjaciółki z humorem, siłą mierzą się z upływem czasu. Piękna historia, bardzo słoneczna, spodoba wam się na pewno. A jeżeli lubicie wielkie kino, no to moi drodzy, Steven Spielberg nowy dropnął, Dzień Objawienia, wielkie science fiction, bawcie się na tym pięknie. A jeżeli z domu ruszać się nie chcecie, to podpowiadam, serialowo jest jedna istotna rzecz, która w tym tygodniu się pojawiła, czyli nowy serial Proud z Ignacym Lisem. Och, i to jest dopiero dobry serial.
1: Max. Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
4: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
3: Są. Dla każdego.
4: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
3: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
4: Szczegóły na scp-slask.pl.
3: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Jak działać, to na maksa.
23: Hit za hitem.
22: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Robimy wszystko, żebyście muzycznie byli dopieszczeni w RMF Max. Gramy wam sprawdzone hity, ale uwielbiamy wam też grać nowości, bo chcemy, żebyście byli na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie. A teraz, moi drodzy, no numer, który jest absolutną nowością. Teledysk pojawił się dosłownie w tym tygodniu. Świeżuteńki jest, mało osób go jeszcze widziało. A być może tego numeru nawet jeszcze nie słyszeliście. Także to jest wasz moment, żeby go usłyszeć. To się nazywa hit. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run River już teraz w RMF Max.
1: To jest nowość w

0: co prawda dopiero niedzielne popołudnie, ale tutaj ekipa z tego numeru dobrze zauważyła, trzeba już powoli deptać trawę i trzeba się jakoś uziemiać, wracać do rzeczywistości. Niestety powoli trzeba myśleć o poniedziałku, ale moi drodzy, mam dobre wieści, bo zerknęłam sobie do kalendarza i jest szansa, że ten poniedziałek 15 czerwca nie będzie jakiś na maksa bolesny, bo jest tak, dzień wiatru, a więc jakaś okazja do tego, żeby sobie pozwolić na dodatkowe ciacho jest. No i mamy ogólnopolski dzień dogoterapii, więc może szef się nad nami wszystkimi zlituje. Wszyscy szefowie w naszym kraju i jakiegoś psiaka, fajnego szczeniaczka albo trochę większego psiaka nam przyprowadzą do pracy i trochę fajniej się w tej pracy będzie się działo. Ja nie mówię, że to się zdarzy u wszystkich, ale tak podrzucam. Może mnie słyszy jakiś szef albo szefowa i będą dla nas mieli chociaż odrobinę litości w poniedziałek i albo nam odpuszczą, albo właśnie jakiegoś psiaka przyprowadzą. Dużo lepiej się będzie pracowało. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cekiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Nic nie trafia pod dywan.
4: Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan.
3: W niedzielę po 16 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Hej, zwrotomocni!
6: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
7: Zwracacie nas bez paragonu.
6: Puste i niezgniecione.
7: Nie trzeba nas myć.
8: Ale etykieta musi być.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
10: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: Zostań technikiem z medykiem. Zdobądź zawód technika elektroradiologa, technika sterylizacji medycznej, asystenta osoby niepełnosprawnej. Bez matury, w każdym wieku, bezpłatnie. Zapraszamy do bytomskiego medyka przy ulicy Wrocławskiej 120.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
24: Śląsk 88 i 1 FM.

0: Jak ostatnio byłam na siłce, to właśnie Kungs i Theophilus London z kawałkiem Galaxy lecieli i powiem wam, tempo od razu zdecydowanie wyższe. I mam nadzieję, że tak wam właśnie w dobrej energii, w dobrym tempie będzie mijała ta niedziela. Nie za szybko oczywiście, także cieszcie się tą niedzielą, a teraz zostawiam was w dobrych rękach Mateusz Marek i Karola Kowalska rozwijają za moment różowy dywan. Przed wami najnowsze, najświeższe ploteczki, to już za parę chwil w RMF Max, a ja się z wami żegnam. Natalia Kawałek, dzięki za dziś, pa!
1: Reklama. Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
2: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
1: Są. Dla każdego.
2: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
1: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
2: Szczegóły na scp-slask.pl.
1: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
8: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Tato, co to za pan?
16: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
16: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
16: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
16: Jasne, że tak.
17: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje?
18: To w euro!
19: Emocje rosną!
18: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
21: Śląsk 88.1 FM.

0: Panie i panowie, na dachu wieżowca RMF Max wylądował właśnie helikopter i wysiedli z niego prowadzący ten program Karola Kowalska i Mateusz Marek, którzy zapraszają Was do świata gwiazd na różowy dywan.
1: Co ustaliliśmy przed programem?
2: Że będziemy ładnie mówić newsy ze świata gwiazd?
1: Nie, że jest to przedostatnia niedziela przed wakacjami, panie Mateuszu.
2: Dobra, ale mimo wszystko będziemy bardzo ładnie Wam recenzować życie różowe gwiazd, influencerów i wszystkich afer, jakie wydarzyły się w tym tygodniu. No bo od tego jesteśmy, żeby się to zrozumieli.
1: No tak, i żeby nie było trochę się też, będziemy się podśmiewywać, chciałam powiedzieć.
2: No dobra. Ustalmy razem. No, będziemy się śmiać z tego trochę, okej?
1: Okay? No, to jak się chcecie śmiać, to bądźcie z nami w tą, jak to było przed ostatnią niedzielę przed wakacjami.
2: A to już akurat nie jest śmieszne w ogóle.
1: A nie.

0: Ten to wie, jak to się robi. To jest Artema z RMF Max i dlatego właśnie go gramy. W różowym dywanie tymczasem świeża plotka z zeszłego tygodnia.
1: Ślub Taylor Swift się zbliża. Podobno. Wow. Nikt nic nie wie na ten temat. Podobno nie ma żadnych przecieków, ale jednak trochę są. Ta nowojorska wielka hala Madison Square Garden.
0: Tam będzie...
1: Tak.
0: Wow.
1: Wszyscy myśleli, że taka willa będzie we Włoszech, Hiszpanii, na Hawajach. Nie, to będzie po prostu hala w centrum Nowego Jorku, bo Taylor Swift ze swoim narzeczonym zamierzają zaprosić tam 1000 osób.
0: Okej.
1: Okay. I w ogóle najgorsza informacja jest taka, że nie ma zniżki na tą halę, że ona tam często gra koncerty, ale Aha. Nie ma zniżki i 1 000 000 złotych za dzień w ogóle trzeba zapłacić.
0: To srogi wynajem.
1: Tak.
0: To niestety, słuchajcie, nie będzie zniżki, to informacja dla gości. Koperta musi stać.
1: No i w ogóle tak sobie myślę, że obydwoje grają. Taylor Swift gra koncerty, on gra w futbol amerykański, więc hala widowiskowo-sportowa, no, faktycznie to może zagrać.
0: Swojski klimat.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
11: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
10: Są. Dla każdego.
11: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
10: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
11: Szczegóły na scp-slas.pl.
10: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
12: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
13: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
12: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
13: No, no.
14: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do -50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
19: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
6: I po reklamie.
13: Gramy.
8: Nie oceniamy.
13: RMF.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: No, to pięknie brzmi przy grillu i polecamy wam ten nowy numer Fire Fire w RMF Max na lato, na wakacje, korzystajcie. Dywan.
1: No i mamy proteczkę taką, że Michał Wiśniewski powiedział, że wróciłby do mandaryny.
0: Wracamy do lat 2000. Tak. Moda wraca do
1: jest
0: lat 2000.
1: Akurat teraz singlem, jak wiemy, świeżo po rozwodzie. Mhm. Mandaryna była jego drugą żoną, no i wyznał, że no mega żałuje tego, że tak się to wszystko potoczyło. No, miał czas na przemyślenia.
0: Ile to było jeszcze? 4 żony były dodatkowo w mandarynie.
1: Tak. No więc, no, gdyby teraz się zeszli ze sobą, to ciężko byłoby to jakoś nazwać, bo...
0: Nie wiem, no trudno to jest ogarnąć głową, bo to nie jest do końca tak logiczne, że druga była żona Michała Wiśniewskiego będzie nagle jego nową, ale już 6. żoną
1: było,
0: ale co, obecną?
1: Tak.
0: Z potencjałem na było.
1: O rany.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry numer, dlatego gramy go w RMF Max. To jest Jazzy Candy Nights, a to jest oczywiście Różowy Dywan.
1: No i trochę brakuje tych tenisowych emocji od Mai Chwalińskiej. Rany, co to było w zeszłym tygodniu. No i Maja ostatnio zapytana podczas jednego z wywiadów, czy wie, że oglądał ją w tym finale Brad Pitt na żywo trybunach. Mhm. Powiedziała, że nie i że jakby wiedziała, to grałaby jeszcze gorzej i tak.
0: O nie, ona to jest taka skromna, naprawdę fantastyczna dziewczyna, ale to jest ten moment, w którym wszyscy możemy powiedzieć, że myślimy jak Brad Pitt. No bo przecież wszyscy ją uwielbiamy, jestem pewien, że on też ją uwielbiał.
1: Oczywiście, że tak. Ja się w ogóle zastanawiam, czy teraz Brad Pitt, jak będzie grał w jakimś filmie, to będzie się zastanawiał, czy gra wystarczająco dobrze, bo ogląda go Maja Chwalińska.
0: Tak, pewnie będzie.
2: Różowy Dywan

0: Ten numer swoim tytułem trochę nam narzucił temat tego, o czym chcemy wam teraz powiedzieć. More Than Friends to James Hype w różowym dywanie w RMF Max. No i będzie o tym, że byli przyjaciółmi, byli nawet trochę zakochani, ale było i się skończyło.
1: Prosto z mostu. Blanka i Malik Montana to przeszłość. Niestety, rozstali się.
0: Wiadomo kto rozeszli. Kogo?
1: Podobno to ona rzuciła go.
0: Aha.
1: Także słuchajcie, czytamy to po to, żebyście wy nie musieli, żebyście się nie musieli wysilać. Pierwsza informacja. Byli razem. Tak, mogliście nie wiedzieć, mogło to umknąć, więc byli razem, Blanka i Malik, i rozstali się. No, nie chcę być złośliwy. No.
0: Bo, wiadomo, co się stało?
1: No, kłócili się i mi się, tak jak patrzę na nich, nie jest fajni ludzie, sympatyczni, ale może się pokłócili o to, że zabierali sobie nawzajem ubrania? Nie wiem, tylko tak rzuciłem.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
8: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
7: Są. Dla każdego.
8: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
7: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
8: Szczegóły na scp-slask.pl.
7: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Disney Plus.
19: To jest mój czas.
18: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
20: Mam propozycję.
21: To nie jest jakaś wkrętka?
18: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
22: Wielkie otwarcie Icebot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czelać 19 i 20 czerwca. Czekają na ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w Icebot i na icebot.pl.
23: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 300, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
24: RTV Euro AGD.
25: Jak okazje, to w euro.
26: Mistrzowskie okazje w grze.
24: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
27: I po reklamie.
28: Hity na maksa!
29: RMF Max Śląsk.

0: siedzi pod nóżką, trzeba przyznać. Zokaria i Andy Dust w RMF Max. To jest różowy dywan.
1: On zagrał w RMF Max, a Shakira zagrała na otwarciu Mistrzostw Świata.
0: Tak.
1: No i podobno tak sobie się ludziom podobała, że podobno z playbacku, że tak średnio wypadła. Ale no i wszyscy zadowoleni.
0: Ale Shakira jest na Mistrzostwach Świata. A gdzie jest Piqué?
2: Różowy dywan w RMF Max.

Let's go. Sounds good.

0: Już mówię, bo wiem, że wam się podoba. Offenbach zagrał w RMF Max po godzinie 17. Skoro niedziela, skoro popołudnie, to różowy, w którym trochę tutaj obgadujemy gwiazdy i świat show biznesu.
1: No i słuchajcie, 18 Sary James była w tym tygodniu.
0: No, proszę. No, co się działo?
1: Poświętowała, była w stylu japońskim.
0: O, nie, fajno, że to co tam było w stylu japońskim? Co było? Sushi?
1: Siedzieli i pili herbatę.
0: Na podłodze?
1: Nie, znaczy no tak, no było sushi, była matcha,
0: a, no, oczywiście.
1: Były kimona. Aha. I różne takie rzeczy.
0: Przepraszam, nie da się po polsku?
1: No nie wiem, no taki klimat. Fajnie, może pierogi też były jakieś japońskie. W każdym razie, no mam nadzieję, że nie zabrakło najważniejszego elementu japońskiego, czyli że goście znikali bez śladu.
0: Jak
1: ninja.
2: Różowy dywan w RMF Max.

0: 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
6: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w Twoim wieku?
5: Są. Dla każdego.
6: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
5: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
6: Szczegóły na scp-slask.pl.
5: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Hej, zwrotu mocni!
11: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
12: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
13: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
12: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
14: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Śląsk 88.1 FM.
20: A

0: od dawna to wiem.
1: No i nic dziwnego, nas też ciągnie do tego numeru, bo jest świetny w tym roku, męskie granie, orkiestra. Nareszcie, tymczasem to jest Różowy Dywan w RMF Max. No i słuchajcie, Wojtek Szczęsny już jest nieszczęsny.
2: To znaczy?
1: No wyznał, że jest zmęczony i że każdy trening dla niego to jest jeszcze większe cierpienie. Innymi słowy...
2: Ale no to wiesz, on trenuje przecież całe życie, wiem. Się chłop w końcu zmęczyć.
1: Ale chodzi o to, że on dodał po prostu, że nie chce, musi już wstawać rano do pracy. O rany!
2: No co ty nie powiesz, Wojtek?
1: Mamy totalnie to samo, ale no przynajmniej nie jesteśmy milionerami. Bo to dopiero byłoby ciężko.

0: Dua Lipa w RMF Max. No i ja bym na przykład chciała wam teraz coś powiedzieć o jej ślubie na Sycylii, ale...
1: No co się stało?
0: Nic nie wiadomo.
1: Aha, no okej, okay, no to ja
0: wzięła ślub na Sycylii.
1: Chciałem może coś z naszego podwórka, bo w różowym dywanie właśnie zajmujemy się takimi plotkami, żebyście wy nie musieli. Jan Gleosia i Kacper Błoński już się rozstali jakiś czas temu,
0: tak?
1: Ale teraz wypłynęło, że tam się spotkali, pogadali.
0: Aha.
1: No i Jan Gleosia powiedziała mu, że chyba on potrzebuje po prostu takiej cheerleaderki, co będzie mu kibicować, ale generalnie to będzie czekać na niego z obiadem i będzie mu po prostu ogarniać życie. No.
0: O, to ciekawe wymagania. Tak, zachęcające dla każdej kobiety.
1: Tak, tak. No ale najfajniejsze jest to, że on jej przyznał rację. No
0: naprawdę?
1: To, widocznie no, jednak to nie była zła decyzja, ten związek w przyszłości nie miał. No, sugerujemy, może nie wiem, pójdźmy dalej. Może nie potrzebuje partnerki, tylko pójść do przedszkola, tam też gotują obiady, są zabawki.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Ty, a weź tam zrób DJ-a zimnego gulasza.
5: No, siemanko, kochani.
4: A tak, tak daj jeszcze trochę więcej.
5: Siemaneczko, kochani, jak tam się bawicie?
6: No i elegancko, mamy to.
4: No jak, a mój tekst?
6: Sorry, ty się już nie zmieścisz.
2: Max Riz. Najpopularniejszy TikToker wśród radiowców, DJ Zimny Gulasz oraz ten, no, Filip Kliber. W niedzielę po 19 w RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Hej, zwrotomocni!
11: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
12: Ale etykieta musi być.
11: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
18: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
19: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
18: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
19: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
18: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-sask.pl.
1: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
20: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
21: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
25: Śląsk 88.1 FM.

0: Jak ten numer trwa, to wiadomo, że jest Weekend. Turn the lights off w RMF Max. Gramy super na niedzielne popołudnie. Calvin Harris u nas już za moment. A tymczasem wracamy do informacji ze świata show biznesu, bo tym się tutaj w różowym dywanie zajmujemy.
1: Tak, żeby was z tego wyręczyć. I w informacja, która wstrząsnęła wszystkimi, Angelina Jolie ma na plecach wielki tatuaż.
0: Oh, wow.
1: Czy wiedzieliście o tym? No niesamowite. Faktycznie ma jakieś takie dziwne, coś tam, jakieś słonie, jakieś indyjskie wzory, takie, nie, że jakiś tam obrazek, bo to
0: wielki na całych plecach.
1: Na całe plecy.
0: Takie arcydzieło.
1: Tak. No i ludzie mówią, że nie wiedzieli, że takie coś ma. No, kurczę, jak to jest na plecach, to może dajcie też jej znać, może ona też nie wie.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
8: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
7: Są. Dla każdego.
8: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
7: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
8: Szczegóły na scp-slask.pl.
7: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
9: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
10: Hej, zwrotomocni!
11: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
13: Zrobią z nas nowe opakowania.
14: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
17: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
16: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
19: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
20: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje?
20: To w euro!
21: Emocje rosną!
20: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Tu jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Śląsk 88.1 FM.
25: That's what I really want.
0: Maciek Borchulski, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy. Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w Schertogenbosch, a to oznacza, że stał się trzecim Polakiem w historii, któremu udało się zwyciężyć na turnieju tej rangi. Wcześniej na tej liście widnieli tylko Wojciech Fibak i Hubert Hurkacz. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem drugim Australijczykiem Alexem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6. A za godzinę kolejny mecz na mundialu, pojedynek Dawida z Goliatem. Niemcy zmierzą się z Curaçao, wyspiarski kraj na Karaibach. Bardzo dobrze radził sobie w eliminacjach. Jak to możliwe? Odpowiedź brzmi: Curaçao to tak trochę Holandia, informuje Patryk Serwański.
12: I nie chodzi jedynie o piłkarski styl zaszczepiony przez holenderskiego trenera Dicka Advocata. Tylko jeden z powołanych przez niego piłkarzy urodził się na Curaçao. Pozostali właśnie w Holandii. Wielu piłkarzy gra w tamtejszej lidze.
0: No i dziś postarają się to pokazać. Początek meczu za godzinę, no a Holandia też dziś gra o 22:00 z Japonią.

0: nieźli to są klimaciarze Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. A my w różowym dywanie.
1: Wiemy, co u Roxy Węgiel na przykład i tym się będziemy po 18 zajmować, bo Roxy Węgiel powiedziała, przyznała, że ostatnio, znaczy, że w ogóle w swojej karierze była oszukiwana przez swoich współpracowników, że tam nie miała doświadczenia, że była naiwna, że wierzyła wszystkim, że wszyscy chcą dobrze, a ostatecznie każdy dookoła zarabiał więcej niż ona. No ale... Bardzo nieładnie.
0: Tak, ale przy okazji, no kochani, przecież tak to właśnie wygląda, no przecież to się nazywa po prostu normalna praca. Ty robisz, a wszyscy zarabiają tylko nie. My tak żyjemy, kochani.
2: Różowy dywan w RMF Max.

0: Ja tu słyszę Amam. I teraz będziemy mówić o jedzeniu. Lady Gaga w RMF Max w różowym dywanie.
1: To jest taki klasyk, naprawdę. Słuchajcie, RMF Max, kochani, Robert Lewandowski zjadł kebaba. Brawo.
0: Wow.
1: W zeszłym tygodniu.
0: Co to za osiągnięcie? No. Powinien dostać złotego kebaba teraz.
1: Czekali na to wszyscy. To się wydarzyło, ponieważ to obiecano na streamie Łatwoganga. Wiadomo, pamiętamy, poszli razem z Bagim w trójkę. Robertowi nie zadziałała karta, nie mógł zapłacić. Ha, ha, ha. Jeszcze pogadali młodzieżowo. A na koniec to Robert w ogóle zażartował, że no, żołądek to ciężko to zniósł i dobrze, że nie leciał normalnym samolotem.
0: Ojoj, i to pokazuje, że jedzenie kebabów to nie jest wcale łatwy sport.
1: Nie, to trzeba też umieć trenować.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Mocne hity bez przerwy.
15: To działa.
14: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: A puszczamy wam wszystko co najlepsze, nie tylko Bambino, ale też nowego Dawida Podsiadło w RMF Max. To jest różowy dywan.
1: I taka historia, syn Donalda Trumpa otworzył własny biznes, 20-latek.
0: Co będzie robił?
1: Będzie sprzedawał napoje, takie gazowane, które mają wyrażać bycie cool na Florydzie.
0: Brzmi jak pomysł kogoś, kto nie ma żadnego pojęcia, jak brzmi życie na Florydzie.
1: No ale zobaczymy, jak to będzie mu schodzić. Natomiast no, tutaj mają być super napoje i żeby tylko nie gasiły pragnienia, tak jak ojciec odwołuje kolejne wojny.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Hej, zwrotu mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
15: Wiemy, co jest ekstra.
16: Do tego się słucha.
17: Co jest hitem?
18: To ma potencjał.
15: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
19: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
20: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
21: I po reklamie.
22: Max.
23: Hity na maksa.
22: Śląsk 88.1 FM.

0: Taki wakacyjny numer. Ciekawe, czy leciał na 18 Elizy Macudzińskiej.
1: Madam RMF Max.
0: Już tłumaczymy, to jest różowy dywan. My tutaj rozkminiamy plotki. Musieli się z tym trudzić.
1: Tak.
0: Influ Baby, taka córka znanej matki Elizy
1: Macudzińska.
0: No jest taką też, była w Królowych Przetrwania, okay. Różowe newsy
1: okay.
0: Generalnie. Więc dziewczyna Eliza miała 18. No aha. I tutaj chwali się prezentami. Znaczy napisała, że się nie chwali, tylko wymienia, bo bardzo się cieszy.
1: Pokazuje.
0: Więc dostała tak, kabrioleta, taki samochód bez dachu.
1: Miętowy kolor.
0: Dużo pieniędzy, zagraniczny wyjazd. No generalnie taki
1: normalna
0: tam.
1: Normalna 18. Tak.
0: No, więc my się możemy cieszyć tym, że najważniejsze z 18 są wspomnienia.
1: Oczywiście, że tak.
0: Co pamiętasz z takich 18-tek?
1: Tort z galaretką.
0: Jak też kanapki z pasztetem, jak podrzucali mnie na krześle. Różowy dywan.

0: i to jest lato w RMF Max, jeszcze wakacje i lato tak naprawdę się nie rozpoczęły, nie. A my już gramy tak jakby były. Nowe Moving the Sun w RMF Max na zakończenie różowego dywanu.
1: Właśnie dziwna sprawa, bo się tak rozglądam, jak pięknie, jasno jeszcze o tej porze.
0: I to jeszcze tak za 2 godziny będzie jasno.
1: Wow.
0: Ile można rzeczy zrobić?
1: Jedno słowo na to wszystko. Czerwiec, kochani. Bardzo cieszcie się nim jeszcze tą niedzielnym wieczorem, ale kiedy jest jeszcze ciągle trochę słońca, a my się z wami żegnamy, bo fajnie. Pochwalmy się sami. Super zrobiliśmy. Dziękujemy wam bardzo.
0: Marek.
1: Karolina Kowalska.
0: Do usłyszenia. Chciałam powiedzieć jeszcze, że truskawki są też w czerwcu limitowane, więc proszę korzystać.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
12: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
14: Ale etykieta musi być!
13: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
16: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
17: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
16: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18: To jest moment na wielkie outletowe zakupy. W Designer Outlet Sosnowiec trwa wyprzedaż z podwójnymi obniżkami cen. Rabaty do 70% i ponad 100 najlepszych marek do wyboru. Adidas, Nike, Toast, Kazar i wiele więcej. Za marki, które kochasz, teraz zapłacisz jeszcze mniej. Wpadnij na wyprzedaż do Designer Outlet Sosnowiec i upoluj letnie okazje w najlepszym stylu. Designer Outlet Sosnowiec. Orląt Lwowskich 138. Zapraszamy.
19: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
20: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje, to w euro.
22: Mistrzowskie okazje w grze.
20: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
25: Hity na maksa.
24: Śląsk 88.1 FM.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Maciek Borchulski, witajcie w kolejnym mistrzowskim fleszu sportowym. Curaçao debiutuje na mundialu. Czy niewielki wyspiarski kraj od razu dostanie lekcję futbolu od ikony światowej piłki Niemiec? Dowiemy się niebawem. Warto jednak pamiętać, że ani Curaçao tak słabe, jak niektórzy piszą, ani Niemcy już nie tak groźni jak przed laty. Ostatnie imprezy międzynarodowe dla drużyny Niemiec to przecież pasmo porażek. Patryk Serwański.
2: Wyobraźmy sobie takiego 10-letniego niemieckiego kibica. 2014 rok. Niemcy zdobywają w świetnym stylu mistrzostwo świata. Ten młody chłopak staje się fanem futbolu. I co później przeżywa? No, gdy ma 14 lat, Niemcy padają w fazie grupowej mistrzostw. Jako 18-latek ogląda nieudany mundial w Katarze. Niemcy znów pakują walizki już po 3 meczach. Można się trochę zniechęcić.
1: Fakt, można. To jednak nie wszystkie mundialowe propozycje na dziś, bo w planach też Holandia, Japonia. Zła wiadomość dla tych, co o świcie wstają do pracy. Ten mecz startuje dopiero o 22.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: nie schodzi z listy przebojów TikToka, Instagrama, bo to szalony, szalony numer, czyli Loco Loco od Gordo za nami w Max Reels. Jeżeli macie na chwilę dosyć, ale ja wiem, że tylko na chwilę, mundialu i tej całej otoczki na Instagramie oraz na TikToku, to zajrzyjcie na naszą stronę RMF Max. Tam jest podcast Bratnie Dusze. Tam Adrianna, Krysian i Hi Papi opowiadają o miłosnych rozterkach. Jeżeli akurat chcielibyście posłuchać czegoś zupełnie z innej bajki, to Bratnie Dusze polecają się na wszystkich platformach streamingowych. RMF Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: That's the spirit.
11: Tu są moi ludzie.
12: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: I od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra jak zwykle robią robotę. I robią też przy okazji dziewczyny, bo przecież w tym trio jest również Zalia. Kawałek nareszcie za nami w Max Reel, co możecie tak samo już odsłuchać najnowszy numer męskiego grania, czyli kawałek Tańcze. I też na pewno do tego będziecie tańczyć. A do kolejnego numeru, który już czeka na liście Max Reels, jest kawałek New Religion, do którego powstaje cała masa TikToków. I jeden bardzo mocno się wyróżnia, czyli kawałek siostry Mary Blaze, czyli zakonnicy, która postanowiła do tego zrobić układ taneczny. Wy posłuchajcie tego numeru i odwiedźcie TikToka siostry Mary.

0: Only girl in the world, czyli jedyna dziewczyna na świecie od Rihanny. Rihanna jest na pewno wyjątkowa, a ja właśnie przeglądając jej Instagrama zobaczyłem bardzo wyjątkową sesję zdjęciową, gdzie Rihanna nie tylko jest przebierana w super ekstra stroje, nie tylko na ten plan zdjęciowy zabrała swoje dzieci, ale ona tam przede wszystkim jest na leżąco. I to chodzi o to, że dopiero tam się rysuje jakiś obraz na zdjęciu, więc koniecznie zajrzyjcie na jej Instagrama i zobaczcie, jak ta sesja przebiegała.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Hej, zwrot o mocy!
13: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
13: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
16: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
20: Zdrowit. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: do orgii na auto się tańczyło na studniówkach. Co to akcent i kawałek Don't Leave Me, czyli Kylie za nami w Max Reels. Zbliża się wielkimi krokami godzina 20. To oznacza, że po godzinie 20 kolejna porcja hitów na Maxa i jedna bardzo wyjątkowa premiera, na którą już teraz Was zapraszam, ale o której Wam więcej opowiemy po godzinie 20. Więc jeżeli uwielbiacie TikTokowe i Instagramowe hity, to na pewno się nie zawiedziecie. A wiem, że bardzo je lubicie. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy. Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
17: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
18: I po reklamie.
19: Mocno, świeżo.
20: Leć na Maxa razem z tym.
19: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
21: Maciek Borchulski, tu mistrzowski flash RMF Max.
1: Curaçao, najmniejszy kraj w historii mundialu, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności, walczy dzielnie z piłkarską potęgą, jaką są Niemcy. Niebawem druga połowa tego starcia. W tym meczu także Dick Advocaat, trener debiutantów na mundialu, zostaje najstarszym selekcjonerem w historii tej imprezy. Prowadzi drużynę w wieku 76 lat. A przed nami na mundialu też jeszcze hit dnia, czyli Holandia-Japonia. Holendrzy to być może najlepsza drużyna, która nigdy nie wywalczyła Mistrzostwa Świata. Stąd oczekiwania są, ale ostrożne. W co mierzą?
18: Namierzą wysoko, czyli jak zwykle, i oczywiście nie jest to jedynie myślenie życzeniowe, natomiast opinie o reprezentacji Holandii nie są też w tym kraju jakieś hura optymistyczne.
21: Wiedzą, jaki mają potencjał, wiedzą, jakich mają zawodników.
18: Opowiada Filip Bednarek, bramkarz Sparty Rotterdam.
1: Tyle Patryk Serwański, ten mecz o 22:00.

I tak się zagadaliśmy, tak się zasłuchaliśmy, że zrobiła się godzina 20, ale wy cały czas jesteście z RMF Max, cały czas słuchacie programu Max Reels. To właśnie stąd dowiecie się, co tam słychać w internetach, co tam rządzi w trendach. A z wami Filip Kliber.

0: Nawet jak nie znacie tekstu, to można łatwo nawinąć w szczególności końcówkę tego numeru. To Eminem i jego klasyk, czyli Without Me, za nami w Max Reels i cały czas ten numer brzmi w świeżo, cały czas brzmi doskonale. A co rządziło w tym tygodniu na TikToku? A na przykład rządził trend, który jest bardzo pro-eko, jest proekologiczny, ponieważ jest polowanie na butelki kaucyjne. Ludzie po festiwalach, po różnych turniejach, po różnych meczach zbierają po prostu butelki do kosza, oddają i przy okazji zarabiają pieniądze. I to jest, moi kochani, przedsiębiorczość. Tak się dochodzi do milionów.
1: Reklama. Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120. Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
2: Dla ciebie 500 zł.
3: Dziękuję w takim razie.
1: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Hej, zwrotomocni!
9: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
10: Zwracacie nas bez paragonu.
9: Puste i niezgniecione.
10: Nie trzeba nas myć.
11: Ale etykieta musi być.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem?
15: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: I po reklamie.

0: mega, mega przyjemnie się słucha takich nowości, jadąc sobie w niedzielkę wieczór samochodem, co? To David Guetta, to Alok i to jest ich wspólny numer Run, Run River. Ale mamy też różne prośby, które dostajemy na naszego Instagrama, dostajemy na naszego maila i ja ostatnio dostałem taką prośbę.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze.
0: Dzień dobry, dyrektor Kliber, Wydział Beki oraz Muzyki w RMF Max. Tak, słucham.
1: Jestem Crazy Oliwka, wypuściłam nowy numer Hyperlove. Piosenka jest super popowa, hyper popowa, mega! Proszę?
0: No a wiadomo, jak Crazy Oliwka prosi, jak do tego wy zbieracie w bardzo szybkim tempie 10k lajków na naszym Instagramie, no to nie może być inaczej. Gramy to w RMF Max, to Crazy Oliwka i kawałek Hyperlove.
1: Chcę stać

0: Hej, brother, to Avicii, to Tante Miński. To jest ten kawałek, który zawsze o każdej porze będzie brzmiał doskonale, będzie brzmieć się super, więc dobrze, że jesteście z programem Max Reels. A to, co się działo w ten weekend, jeżeli chodzi o festiwale, o nasze przystanki Lato na Maxa, musicie koniecznie to zobaczyć, musicie zajrzeć na naszego Instagrama, tam pełna relacja, tam wywiady ekskluzywne przy okazji. I to, co się działo za backstage'em. A co się będzie działo po godzinie 21? Przekonajcie się sami. Za chwilę więcej szczegółów. Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
3: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
2: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
3: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
2: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-sask.pl.
4: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
5: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival.

0: sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw.
2: A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
1: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych.
2: Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam. Reprezentacja Curaçao z bramką w debiucie na Mistrzostwach Świata. Faworyci Niemcy prowadzili, ale nagle niespodziewanie na 1-1 wyrównał Liwan Okomenencja. Później po rzucie rożnym głową bramkę zdobył Nico Schlotterbeck, a tuż przed przerwą z karnego podwyższył jeszcze Kai Havertz. Później Niemcy ruszyli, 3., 4., 5., 6., 7. bramka. No tu sensacji nie będzie. Ale to nie koniec piłkarskich emocji. Za godzinę Holandia gra z Japonią, w nocy Wybrzeże Kości Słoniowej z Ekwadorem, a później jeszcze Szwecja-Tunezja. A Szwecja to kadra, która pokonała nas w barażach. Ich trener o Tunezyjczykach mówi z dużym respektem. Wykonaliśmy research, widzieliśmy dużo ich meczów, rozumiemy sposób ich gry, są bardzo mocni pod względem defensywy. Spójrzcie na ich rekord w eliminacjach, nie stracili w nich bramki. Mocna, kompaktowo grająca drużyna, taki miks młodości ze starszymi. Tyle Graham Porter.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

hity na Maxa, trendy z internetu, banger za bangerem, to jest po prostu RMF Max i to jest program Max Reels. Siemano, hej, cześć, cały czas z wami Filip Kliber, jest już po godzinie 21, a my dalej przeglądamy, co tam w internetach piszczy. RMF Max.

0: Imagine Dragons co prawda nie zagrali na jednym z trzech meczów otwarcia, ale za to zagrali w RMF Max swój hit Bones, który za nami w Max Reels. Dużo się mówi o mundialu, jest wiele memów już, pojawia się tak naprawdę z meczu otwarcia, głównie w kontekście pana sędziego, ponieważ pan sędzia w pewnym momencie musiał powiedzieć wszystkim na stadionie, bo takie są nowe przepisy FIFA, jaka jest jego decyzja, w związku z tym popisał się językiem angielskim i brzmiało to mniej więcej tak, wam to robił, więc słuchajcie RMF Max, bo mamy tutaj hity na maksa. I będziemy też grali kawałek, który na mundialu akurat jest hymnem.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
7: Dla ciebie 500 zł.
8: Dziękuję w takim razie.
6: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska.

0: najlepszej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOS 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: I po reklamie.

Eno Derito, kto ju kawałek, który pobudza jeszcze o tej porze, a wiemy, że tego pobudzenia potrzebujecie, żeby oglądać mecze na mundialu na przykład. Wiadomo, że jak mundial, to musi być Shakira. Shakira ma więcej występów w ciągu ostatnich 20 lat na Mistrzostwach Świata niż reprezentacja Włoch i to nie są, moi drodzy, żarty. Z tym kawałkiem wystąpiła na meczu otwarcia. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmików, to koniecznie zajrzyjcie na Instagrama, zajrzyjcie na TikToka, bo zobaczycie tam, co Shakira potrafi w występach na żywo. W 2010 była Waka Waka, teraz jest hymn mundialu, który również ma dwa słowa powtórzone, czyli jest to daj, daj. Shakira i Berna Boy już teraz hit Instagrama, hit TikToka absolutny, no ale dlatego, że jest mundial.

Duke Dumont. Jeszcze przed godziną 22 udało mi się go zmieścić, udało mi się go zagrać po to, żebyście się na chwilę odprężyli przed poniedziałkiem. Ci, którzy zaczynają urlop, a wiem, że niektórzy tacy są, to życzymy oczywiście smacznego tego urlopu. Natomiast wszyscy ci, którzy śledzą Instagrama, już mogli to zobaczyć. Natomiast ci, którzy nie śledzą, już na pewno się zaraz o tym dowiedzą, że Łatwo Gang rozpoczyna kolejną zbiórkę i na pewno ona znowu będzie hitem, ona absolutnie będzie sztosem i trzeba mu przyznać, że gość wie, jak zebrać pieniądze. Także jeżeli oni jeszcze nie obserwujecie Łatwo Gęga, zajrzyjcie do niego na Instagrama, bo tam kolejna zbiórka już się rozkręca. Gdzie teraz pojedzie? Ile będzie przed komputerem? Wszystko się okaże już niebawem, ale wiemy na pewno, że będzie to po raz kolejny w szczytnym celu.

0: Nie Dracula w sensie, bo to on przecież, ale nadchodzi godzina 22, a wraz z nią budzi się do życia Bojan. Bojan i próba mikrofonu już za chwilę w RMF Max, także koniecznie zostańcie i Max Reels dobiega końca. Dzięki za dziś, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: I po reklamie.

0: gazety na maksa.
1: No a skoro już po 22, skoro czuć zbliżający się poniedziałek, no to chwyćmy mocniej tą resztkę niedzieli. A skoro niedziela, no to będzie w RMF Max sporo polskiej muzyki za godzinę, ale to taki przedsmak. RMF Max. Nadziei doskonale. Męskie granie orkiestra. Robert Majowski, dobry wieczór.
2: Ja się staram.

kibicówki na wesoło w RMF Max. Tylko pytanie, którzy kibice będą dziś bardziej weseli? Ci holenderscy czy japońscy? Jestem ciekaw, na kogo stawiacie. Można obstawiać na Messengerze RMF Max. Nagroda: uznanie prowadzącego. Bezcenne. Jakoś tak na osiedlach spokojniej wieczorem, kiedy Polacy nie grają, żaden telewizor nie spada z balkonu. No ale espresso od Sabriny Carpenter na balkoniku, czemu nie? Nawet o tej porze. Ja poproszę z cukrem, bo lubię, jak się słodzi.

No właśnie, nie zawsze powiedzenie duży może więcej jest aktualne. Wystarczy spojrzeć na nią i posłuchać jej potężnego głosu Ariana Grande, całe 153 cm wzrostu. No to tu bardziej pasuje powiedzenie, że małe jest piękne, a złośliwi faceci to jeszcze dodają, że z każdego zła trzeba wybierać najmniejsze. Ale my w RMF Max nie jesteśmy tacy. No. Zresztą tu nie ma nikogo złego. Jest Andy Dust z koleżanką. To on właśnie rozgrzewał niedawno publiczność przed koncertem Enrique Iglesiasa i rozgrzeje nas w niedzielę również. Za chwileczkę dosłownie.

to nie jest hicior nagrany już pod wakacje, to nie wiem po co innego. Top Pick, Karol G, Sorry Papi w RMF Max, lato lada moment. No ale my z koncertami lato na maksa już wystartowaliśmy. Może nawet ktoś z was bawił się już tego roku z nami. Wczoraj był Malbork z Wilkami, no a za dwa tygodnie, właściwie to niecałe, Wadowice z Grzegorzem Chyżym na starcie wakacji. Cała letnia trasa RMF Max oczywiście do wglądu na naszej stronie rmfmax.pl. No a Dua Lipa to chyba w trasie poślubnej, no bo przecież niedawno wyszła za mąż. Także sorry panowie, można słuchać, ale wzdychać to już nie ma sensu. Dua Lipa teraz w RMF Max.

Ciekawe, czy dziewczyny z Sugar Babes przypuszczały, że to push the button wystarczy na tak długo. No to nie to samo, co z nowalikami. No to trzeba od razu spożywać po zakupie, żeby się nie zmarnowało. Mówię o tych owocach, warzywach, które w tym roku są jeszcze droższe niż w ubiegłym. No nie na wszystko da się ustalić ceny maksymalne, tak jak na paliwo. No, Machine Gun Kelly, ten ze Stanów, to paliwo ma cały czas tańsze niż w Polsce. Chociaż wiem, że i tak narzekają. No na szczęście w tym numerze tego narzekania nie słychać. Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa dali radę.

0: Kasia Sienkiewicz w RMF Max doskonale nam pasują do końcówki niedzieli, żeby utrzymać dobry nastrój. I tak jak obiecywałem, do północy będę miał dla was dużo twórczości polskich artystów. Niektórych może nawet nie znacie, może odkryjecie jakiś talent. Będzie kilka muzycznych niespodzianek, obiecuję.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM. RMF Max.
2: Jeszcze prawie godzina niedzieli przed nami i dobrze ją wykorzystamy w RMF Max. Robert Łojowski, zapraszam do północy. Włodarskiego to już pewnie kojarzycie, no choćby z piosenki nagranej z modelkami. Alie Blanco słyszeliście z nim? Jeśli nie, no to czas najwyższy to nadrobić.

projekt Wydmy, który powstał w Trójmieście. No i myślę, że niedziela, wieczór, to jest idealny moment na to, żeby sięgać po ich twórczość, kiedy jest po prostu więcej przestrzeni na odbiór takiej muzyki. Trzymam za nich kciuki i czekam na więcej. Mam nadzieję, że Wydmy jeszcze nie raz zagoszczą na antenie RMF Max. Wiktorię Kidę już dobrze znamy, do tego Księga Żywiołów, Naiwna Ja i później jeszcze Kółkę ze swoją ekipą.

też chwyta ta muzyka. Igor Herbut i Wani. Mówiłem, że będzie kilka muzycznych niespodzianek dziś wieczorem w RMF Max. Kolejna z nich to Metzner. Jego Gotham już pewnie kojarzycie, ale mam dla was więcej. Zresztą po co mam opowiadać, skoro to jest taka muzyka, która doskonale sama się broni i za chwilę będziecie się mogli o tym przekonać.

jest jedna z tych bardzo utalentowanych młodych wokalistek, o których Polska usłyszała dzięki programom telewizyjnym, Helena Ciuraba. Bardzo się cieszę, że nie zostawiła swojego talentu tylko dla siebie, że podzieliła się nim z nami. Podobnie zresztą mogę powiedzieć o niej. Posłuchajcie, jaki tu spokój, jaki nastrój. Daliwa w RMF.

No i proszę, no nie trzeba sobie wymyślać wyszukanych pseudonimów, po prostu Asia Tomasik. A jednak taka niezwykła. Chłód. No to mam nadzieję, że jednak nie wyśpiewa nam prognozy pogody na najbliższe miesiące. A jak będzie w ciągu najbliższych minut w RMF Max? Ja bym się nie odważył wystartować z takim tytułem. Źródła podmiotowości. No, także gratuluję odwagi. Trochę mroczna atmosfera nam się na chwilę zrobi, ale mi się bardzo podoba. O

0: Gaba i Dawid. Jeszcze przed północą w RMF Max obiecuję, że za tydzień wieczorem będziemy odkrywać kolejne muzyczne talenty, a na razie mogę życzyć udanego startu w poniedziałek, no i spokojnego tygodnia. Robert Łajowski, miłej nocy. Budzików nie zapomnijcie nastawić, albo najlepiej rano po prostu włączcie Wstawaj, nie udawaj. Na razie, pa. Max.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: I'm a fireball. To jest nowość
1: RMF Max. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To